zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.